elonge ko ki kobomba bolingo kasi kobomba mawate libanga ata ezali kitoko ekoki koleka diama ya defo na valeur te po yo babotaki yo na liki ozalaki na mposa ya libe.